goście wszyscy się zjawili, piwo gorzałe ściepili, cielinciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy, dzisiaj rodziny.

choć tam mnie żadny nie zna. Władziu Buleczki oberki grał, było wesoło, wszystkim śpiewał. Władziu Buleczki oberki grał.

Pyta się, chodź do tańca. Ja mówię, dziewczyno, że nie umie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Ja mówię, dziewczyno, nie umie, nie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Razem z nią tańcowałem, choć dobrze nie umiałem. Tak w prawo i w lewo nie kręciła, zabawa taka była miła. Tak w prawo, tak w lewo, ej, kręciła.

0: Grizzly Radios, quality music everyone can afford. GrizzlyRadios.com.
1: Teraz będziemy razem śpiewać obereczka ze starego kraju. Tylko słuchajcie dobrze i śpiewajcie głośno. Świeci miesiącek na niebie.